0: do anal.
1: Full dungeon.
2: A to pomysł, kiedy semen kusy rukami, kiedy nam zepili z
3: połop,
2: nam kazała, że to
1: dungeon, master, finger,
0: sifting,
2: semen